Dwie minciny a potem je biedelke nasy dom, no a ja započnu z wuladami na deszcz. Tak rec, wodzade. Jutze niedzielu wiesza potem od wieczora prynie deszcze, ważne deszcze, szako je wonka smerć sucho a doho, so jace szwo, nie, ale no haj dżęca započniemy też jeszcze raz z pełnym swunszkom, hiżo wotrania, zmiemy horce dżena, tak punże to haj do wieczora dale, po takim szitkim szuskim nowaczkam. Nie budzie jenoś czopwo wiedra dla ale, albo lepiej prajne dnie nic jenoś zo czeszkie cokowy tite maja nieść, ale też wiedra dla najwyższe hodnoty dżęca pecza 36 a 36 stopniu. Jucisza niedziela potom szira startuje do dnia po przypódniu so skrótka raz wunczko pokazano, a potom na wieczo tak około 10 przez noc witamy potom prynie deszcz, prynie wożnoty z niebies, a tak punże też do punżele dale, przy czymś potom rano gdyż potom ze busami albo z kolesom statuje, czy je za so sucho, skiery pak wostanie przez cywy dzień pomroczeno. A taka pomroczena deszczowa faza będzie przez cywy przychodny tydzień dalej, hakle potom ke kunci tydzienia se za so zmieruje, przy czymś trochu deszcza takiego mirnego, gdyż też prajmy za susza na kraj je lubie witane. Menšinu hišče, potom je bedlk. Nasedom dobre ranje přeje srpski rozmus.

Robert Kalam. Prawy rytmus tej siście raz do posyloho. Końca tydzienia później. Moja dżęca jest sobota. To mało na praje Katrin Lipskiec. Cymiciny pod

druze. No i na przykład, czy jechario, kisz maja wulke wubidżowanie w Aachenie, w Okomiknie, albo też w Paryżu, tam są pfuario po buczu. W rytmiskiej sportowej gimnastice, tam wubidżuje sobie Franko Brodzie nad Mohanom, no i a Birmingham, tak a tak. To są europejskie mistrzostwa w lochko atletyce, ale chcę radzić jeszcze raz w obchodzie na rytmisku sportową gimnastiku poladać Daria Warfolomejew. Musimy sobie selić, a smimy jej gratulować we wiatrze boju. Jeśli czera k trzeciemu razy też wydobyła tytuł światowej mistrzki, tam mi jeszcze tajka krasna kajkaż też wypada ze hejkami, ze zbólom, ze zwulkim dojim 6 metrowskim banczykom, a też ze rywku pokazać, co stoisz w Wenecji, a tam je najwiatrze do kusy wydobyła. No ja, dżęca, może równie w tych jednotliwych dyscyplinach też jeszcze raz nastąpić, a si tam też jeszcze jednotliwy tytuł światowej mistrzki wydobyć. Moj, a Matej, mam jeszcze raz też zbiera w biegu wusowania, co sobie w Birminghamie szitko stała. Tam będzie dżęca w biegu dnia też dość do los. A myślicie jeszcze raz na mój pokiju, nie trwacie so. Na każdy pad przed telewizor prasnycz. Używajcie rady też internetowe poskitki też przez livestreamy. Najlepiej na szmuratko, a potem możecie handy też pozarodzie sobie szlepować, a poskać, jak kolego ją oryginalnie komentuje. Dżęca, gdyż so zajmujecie za lochko atletiku, przenoszuje kolego ją ZDF.

0: jeszcze. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranie. Nowaczkojo 6 serbskich zakwanych szulubudeckiego okresa swiecza dżęca swój szulski zastup. Andreja Kiszce nas nadrobnosćemi.
2: Doromady dżena 140 abiceniku z 7 riadownach na serbskich zakładnych szulach pundzelu prini raz do szule. Loni by ich jeszcze nieszto wiac hać 200. Z tym spadnia liczba o niemale cecinu. Cywy hony łużice o 10%. Mienie szulskich nowaczków maja przy tym na uszych 6 serbskich szulach. O sobie jasne je rozdziel w Radworju. Tam maja prini letnik z 23 dziećmi, loni by ich niemale 20 tylko, 240. W Budeszynie spaduje liczba snadniejszo od 140 na 630. W Ralbicach od 130 na 320. We Woklecach je lica 25, miesto loni 34 nowaczków, Kruščicach 15, miesto 24, a Pančicach Kukowie 20, miesto 20.
1: To je stav čera při podňu. Ličby je nam na naprašovanie krajny zariad za šule a kubvanie lázub sprístupnil. Kamien stvari při prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu čera dojednanie ze Zorjelskej policajskej direkciju a z krajnej prevencijskej radu podpisało. Nimo toho zariaduje Kamiencu komunalnu prevencijsku radu. Tutej maja zastupierio mieszczanskiego zariadnictwa a mieszczanskej rady zromadnie z dalszymi fachowcami wuradzować, kakodzi so kriminaliče po możnosti zahe zadziewać a začuć wistoty miesce polepšić. Kamienc wopčili so z tym na Alianze za wiste Sakske komuny ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijowe kuszty dalej zniżyć. Finansna sytuacja komuny so przywódzi, dokie su dokody z przemysłowego dawka jasne wotebierali, tak wiesna nosta jok funda. Próbuje tu iż dzie, a przy czym muli lutować. Możność się widzia przy redzeniu szule, hamckim opienu, a w obswietleniu puczu. Równoczasnie planuje gmina zromadnie ze założbu Doma Slepom, Ronom a Mukecach fotowoltaikoju przyprawu na cieszę niemsko-serbskiego szulskiego kompleksa. Ona ma energijowe kuszty za szulu, hort a sportową halu zniżyć. Milinu kiś nie przetrebaja, chce do zjawnie sycze dodawać, a tak przydatne pieniądze zasłużyć. Na Wojewódzkiej Ludowej Wyższej Szuli w zimskim semestrze żadne regularne ryczne kursy serbszczyny nie poskiczeja. Za to pak jednotliwe zariadowania na serbsku temu. Jedne z nich je debienie hodonych kulu po serbskim maszniu. Dalsze je zromane zariadowanie Wojewódzkiej VHS z kulowskim Jakubecowym wustawom a krajnej centralu za polityczne kubwanie. Kulowie chcedzia oktobrie krótkofilmy pokazać. Między drugim też film Krzyżoki. Zariadowanie miri so na to, swoju domiznu, ideale a tradicje zariadować. Wojewódzka Ludowa Wyższa Szula je tutun tydzień swoje terminy za zimski semestr wozewiła. Prynie koporskie mustwo Sokoła Ralbice Horki je czera wieczo Kruščicach serbski derby we okresnej Wyższej Lize z 3-0 przeciwło pryniemu mustwu sportowej jednotki Kruščice dobyło. Wrota celich u drugim poczasu Niklas Schneider, Aleksander Wauda a Richard Schneider. Róg zazbiehy do nowej rejnie doby terytoriu zapadowóżyckiego koparskiego zwiazka by niemale 500 przyladowariu widziało. Gmieński derby klasu niże w okresnej lize mies kopariami z Minakała a Radworia by sa 2-2 skończył. Róg Minakale by 100% przyladowariu widziało. A to bych u nasze powieście, kiś namakacie też na naszej stronie internecie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dzieńca jeszcze raz, cały dzień słońca, a horco z maksymalnie 6-30 stopniami. Jutro potem sleduje lochkie wokłodzienie o 10 stopniu, przeważnie pomroczeno, a w nocy na pundzielu mogło się skończnie zase raz troszkę podeszczować.
3: Smym się oficjalnie weselić, nikt już soko?
1: Nic przede mną, na żampad.
3: Yeah! To ja mi dzień, Matejo. Puczach, na puczach nic nie stało, dobrą jezbu do dzieńcyjszego rania. Ja jeszcze raz. Yeah!
0: Serbski rozwóz.
3: To Mati Jan żart nie rozumie. Czy tam ladać po czego?
1: Znało, co się dzieje.
3: A co, ty zabrał?
1: Nic tyle.
3: Skoroj. No hej, pecz po napu. Se, mierze. Hej, no, kończymy się kubilę, lecz.

0: Radkula.
1: Piesk je zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Ciechanskiej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zatkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kaj też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zatkula!
2: Nic zabić.
3: Poncelo wieczo.
4: Tyż ja mam iżo sztafle wupołożene. Dezoni czynudom po przyjednej stuczce iżo pożurma serbskiego rozwosa.

Posł na finale beach volleyballowej Turen do Pondželu w Miłocice. No ja, 4 sztafle zmyja tam w sztafli A. Wustupia a nastupia mustwo Haj, Zambuka Allstars, Piłowa Elita, Handicap a Kurkova Trupa. Sztafla B, 12.6.9, Zatkula, Malinowski, Modzinski klub Miłocice, Pyto Klucz. We sztafli C, Sapska Riołańska skupina Smerdzaca, Strobo Efekt, Klumpaki Sapska Rakieta a SMM. A sztafla D, Bobkic, Wujba, Rajtwaki, Przeciwo 10, Mieszane Plince a Krokus. No ladajcie, wuspie na Matobycz Pundżela ze zakończeniem letuszeje bicz volejbulowieje ture. A jak so przeco praj, niech to najlepszy dobudże dziewicz dosytymyś.

0: Mit Schminchino, du hast
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Patrik Richter, süß Liebska.
2: V Japanske existuje vosebita forma wumjostva z mienom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinove sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, miesto toho so vamki vedomje vuzbjevuja. Rozvamane džele so z vosebitym lakom, kotrž je z votom zmiešane, svedomiče zaso zestajeja. Vusliedk je junkrutna wumjostva tvorba. Nowy, jeszcze ręczy a drohodniejszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole rúne kaž bola kintsugia, nemil rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčerpnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojské stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Rude je to vokomik, v kotrim so ništo v obhodže drohodne započnje.
0: Dobrej, Patrik Ruchta z Snipska, venadoku a zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Jednak posiedzenie. No to poladamy do interneta. Och, taki daleko świat to je, no, który je przeco jeszcze niekajki misterii. Pomenowania a wyrazy letają nam szednie oko uszy, Instagram, YouTube, ok, a z tym też może wieczyna też nieco zapoczyć, ale co oznamienia na przykład cyber grooming, deepfake, sexting, albo cyber mobbing, mediobu kompetencu się natwarić, ju skrócić, to szak je dzień a ważniejsza. Jasne je, digitalny świat je nam wulki pomocnik, a tola je tu a tam negatywnych stronku. Lochko myślność, albo niekiczbliwość, szak so spisznie zniewużywatej. A tu nie ryczu jenoś w niekakich zjebaniach, w ryzykach, strachach, a też dobrotach interneta rozprawiać. Tu to mu dziewu, co też serbskie instytucje miastem winuja. Klemens Schmidt wie wiece, a je so miast drugim z Michałom Cyżom od studia Lucje rozmawiał.
1: Nasze mierytko je przece 90% używariu su lubos, prawne, haso tak zdarzeć, jak jest mu to przyjemo. 8% su te tak pionone trolle, kiedy jest niekakie wupoście czyna haszkaria, ale, a to jest ta straszna liczba, 1-2% su żyla też kryminelne, a przed tymi domu so wosebe szkitać.
2: Tak na woda studia Lucia Michał Cysz. Ze swoimi mnohostronskimi poskytkami je szak Lucia wóny akter na polu serbskiego mediowego kupowania. Hač čišćane v pomiju abo digitalnje v sječi, vozevi cež pravi dvojne přinoški na tajke a podobne teme. Vosebe napadljivi su ljudjo, kiš maja ledma medijevoja kupovanja a nazonjenju. K tomu slušaja nimo starših ljudi, převažnje tež dječi a morostni.
1: Možina, take od 5-6-letnika, kotraž pravidu na internet uživje, u sutre desa diskonfrontovane se s takimi temami, žela samo potrešeni, a v malopadach, nazbožo v malopadach, samo su so z voporom stali. Statistice přirunujo se s napšikivat nimskimi šulami, što je na serbski svet, kada tak hrene prej, išče je šitko v poriadku.
2: Zobe to tak vostavo. To přije se tež Tomáš Šota, zamojite za rečne marketing v rečnem centrume Vitaj. Tohodla stara se tež o to, za so serbska reč tež tam jevi, džiž dominuja dotajske rejenoš jenželske a nemske zapšiječa.
3: A to je nam poprom te važne, zobrch ten rečný rum, kotrež koho šmoratka, koho cybermobbinka, koho Apple, ale tež koho tých cvoch možnosti, kotrež ja za šmoratko mám, zobrch tun tež jako serbský rečný rum existoval.
2: U z Romanem Džele z rečným centrumom Vitaj a nakladníctvom Teslov sú udali nedávno brošorku, kýž rune tuto téme nareči. Šmoratko, što je derie, što je strašné, one reka. Przewożk Milena Szocic, Sadzba Tomasz Szota. Poprawą pakieto jenoś wabięczko za wopszanu niemskoryczną kniju.
3: Ona nie dziwa jeno ze z tym strachom, czy czmuratkom, ten samym poprawą. Te czmuratko jako jen nastroj za wszelkie wice wobladować, ale k tomu pa te słysza, za tam takie wice, kaś ten cybermobbing, albo te wszelkie appy, albo czego dla scen może w związku ze z appami, ze zwotwisnym stać. To słysza takie temu, które są tu na jenie lochke, jednore ważne wobjednawaja.
2: Mało serbskoryczną broszurku za kniju su serbskie szule rade przyjuzali, a używają ją też w wódźbie, tak lektorka RCW Janina Krzysztof.
4: Prvný náklad by celý spíšno rozebrané, tak co jsme dobili po dvěma nedělům a ještě na tu prošovku čištět, ale ona však je tež online přístupná. Takže je to jedna téma, Dominika tež v nímském růmě pětneme, ta celý jedno přece prezentná je, jak děti s médiami obkáže, jak oni tu přístupná má, jak ty médiám, jak jen to obmezuje, právě jen tak v pázorkách a na koncu. Je to tež jedna téma za starších?
2: Ráde bych utuž tež celú kniju místo jenož vabenské brošurky udali. Na tom so tu kvíľu dživa.
0: Strachy spoznač, riziky znač a tohle so sebevedomie po dalokosťach syče hýbač. Rúne to je cíl médiového kúbania, šo jedna hač za staršiu sričnú alebo tež mučú generáciu. No. A tu už pokúče, poľadajče ráda raz tež do tutych krótkich rozjasnieniu w odkazy na digitalną brożurku RCW, albo też na przynoszki studia Lucia na temu, kajż cyber grooming na przykład, albo fake news smy wam na naszej internetowej stronie jeszcze raz zestajili. Bielknawo somie Jadwiga Wenkec na Mississippi.

0: Lubi dzieci dobre ranie. Znano plecze wam macie karunie hiżo w opuszki, szaczik je wupytany, albo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Ja sam cipna, że budziwa ty cyko tyte.
2: Szta buchczywa cili, że tam ludzka, ja?
1: Wiecie za szulu. Ja sam taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś muszę takie zaswiecić, a ty buka pojeżdżę, że mam takie, czy tylko jeszcze moja kuzina ma to serce, a ty...
3: Tyle wiele polaczku.
4: Ja sobie się nie mam do cyko tytu.
5: Pogrywamy.
6: Ja siedzę pod lano.
7: Ja siedzim podľa Bena a Lina.
8: Ja siedzim podľa Alena. Ja som na mojo hošči veselím.
0: Šulce nuačko jo so jara na nové votrysk vesela a závisče zlituje tá abo tamná mietelčka brjuše, duš na vokomik mysliče, kotrumš potom prini kruč do riadu nepoladače. Tola, vesče vyš to? Tež vúčerky a vúčerio sú čipni na vás. Tak, kajž knini kuriatec a knini domašcina, kýž so na svoj prini letnik pančicach veselit.

0: Wali asi małe mostrzyki tvarili, so byru se telko nowych mienu spomiatkowali, poveda Knieni Kurjatec.
1: Smy si menowe kartki sprzyjotovali, a przytom si hižo spytali mena spomiatkovač, to je som hižo husto stało, za som ja miła dzieci przede mną sečo, či jež bratre abo sotre su hižo našu šulu vopytali, a tute mena jese jan dere zaszczepił, tak co so może stać, gdyż potem młodszy brat albo młodsza sotra przecież je, co jen ich inak pomenuje, mianowicie tak, jak brat albo sotra rzeka ja.
0: Buczcie po takim zczerpni z waszymi nowymi wuczeriami a wuczakami. A ci, kiedy so już o szuli wuznaja, mają jeszcze niekotre pokiwy za dobry start.
2: Za zapiski, gdzieś patrz, chacza żadne zapiski?
3: Nic o przera smycz.
2: Bude man te lust ma na šulu. Tež je nulet, jo, bo man so všetko veseli.
3: Ja so veselim zas s malými džičimi, tým mi šo naučiť, kaj škopajn sú.
2: Tež tvoteletný kučík vás, jo, za tých malkých, kajke neke to šule šinče.
0: Po všem, što džiči takhle povedaja, môžeče sa po takým veselič, zo dže skončne došle. Či väčší sú mi samo přeradžili, zo so trochu vesela, zo so prosiny nimo.
4: Ja so veselím, tož mám už poče známky.
5: Na ten uho hučoky.
3: Zo môže aspoň nešto nauknemo.
6: Na matematiku.
7: Šport.
8: Na šport a na to hučbu.
9: Ja so veselím na šulu za nové hučaky.
10: Ja šim leider na to cičoletníka, ale tam tešia môj notitú dostal.
0: Znano vam či z prvního letnika potom na nový týdžin svodku maličkosť z plných titul vode dača.
11: Dobre šanci je Dundak!
12: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
13: Tež serbský rozvoz přeje dobrý start do džensnýšeho nového vosebitého dňa a ľadajče. Samo včerio mena mešeja, to netreba ja so my v Novoslicach dživa čeno Beno Jakube Emiliano Vaurenco a Janiko. Ja vás tešie, co zamením. Dve menšiny do napovosemiche, dobré ráno.

0: Na bo, was Michel.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobranje. Nowaczko jo 6 serbskich zakwanych szulu budyskiego okresa sveta dżęca svoj szulski zastup. Andrea Kiszce nas nadrobnosćemi.
3: Doromady dżena 140 abiceniku z sedom riadownach na serbskich zakwadnych szulach pundzelu preni raz do szule. Loni by ich jeszcze nieszto wiac hać 200. Z tym spadnia liczba o niemale cecinu.

0: se wie hane Wujice wo 10%. Mene schuskich noačko maja pšitem naušich 6 serbskich šulach. Wo se wie jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prini letnik s 23 dječimi, loni bi ich nimale 20 telko, 42. V Budešinje spaduje ličba snadnišo od 43 na 36. Ralbicach od 33 na 23. V Voklecach je lica 25 mesto loni 34 nováčkov, Kruščicach 15 mesto 24 a Pančicach Kukovje 20 mesto 32.
1: To je stav čera při podňu. Ličby je nám na naprašovanje, krajne zariac a šule a kubvanje lázub s přístupňou. Kamjenc tvari při prevencii kriminality přichodnje silnišo na zromadne dživo. Mjesto je k tomu čera dojednanje ze Zorjelskej policajskej direkciju a z krajnej prevencijskej radu podpisavo. Nimo toho zarjaduja Kamjencu komunalnu prevencijsku radu. Tutej maja zastuperio mještanskeho zarjadnistva a mještanskeje rady zromadnje s dalšimi fachovcami vuradžovač, kakođi so kriminaliče, po možnosti ižo zahe zadževač a začuče vistote mjestče polepšič. Kamjenc vopčeli so s tym na Alianze za viste Sakske komune, ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijowe koszty dalej zniżyć. Finansna sytuacja komuny są przywódcy, dokąd są dokody z przemysłowego dawka jasnie odebierali. Tak wiesna nosta jak funda. Pruja tu iż dzie, a przy czym moli lutować. Możność się widzia przy riedzeniu szule, hamckim opieniu, a w obswytleniu puczu. Runoczasnie planuje gmina zromanie ze założbu doma w Slepom, Runom a Mukecach fotowoltaikową przyprawu na cyszę niemsko-serbskiego szulskiego kompleksa. Ona ma energijowe koszty za szulu, hort a sportową halu zniżyć. Klosztorski letny czaj je przedawanski szlager w obchodach w zarodzie klosztra Marii na Wiezda Pančicach Kukovje. Niedzie 500 titków po informacjach zamówite je klosztorskie zarody Antje Majzorowie, kujżdy leto przedawaja. Zelovú miešencu sotovia René Seifert, od Kreuter Seifert z Drežďan, kýž maja tiež v obchod Budešinje. Z celá vúsmerí sa v obchod kloštorskej zárody predovšim na regionálne vúdžovky, miest druhým od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež tohodla zaberaja sa júce na kloštorskej zelovej nedželi s domiacimi zelemi. Smeja zelové a regionálne viki s kvečelemi, vincami, mydvami, voliemi a čajom, kež tiež kultúrny program. Prenje koporske mústvo Sokova Ralbice Horky je čera več o Krusčicach, serbski derby ve okresnej Vyšej Lize z 3:0 přečivo prenjemu mústvu športové jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Vauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehej do novej rajnej doby teritoriu zapadoužiského koporského zviazka by nimale 500 přiladovarjov vidžavo. Gmeinski derby klasu niže ve okresnej lize mjez koparjemi z Minakava a Radvorja by sa 2-2 skončil. Rú Minakale by sto pusta přiladovarju vidžavo. A to bych u naše pojistče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Čenca ešte raz, co by Jane Svonco a Jara Horco s maximálne 6 a 30 stopňami, ľudce potom sleduje lohké vokvodženie vo 10 stopňov, po takým 6 a 20 stopňov ľudce nikak dostaneme. Převážne pomročeno a noce na punželu, môže sa potom zase raz trošku podešťovať.
3: Na počaso ničo nestava dobru jezbu do džensnišeho ranja. A apropos hišćera skopajnca, když chceče si vobladač impresie čerauše je r, ralbičonov a krosčanov, potom poladajče tiše naše app MDR Serbia, tam mam ja tojšto v obrazu spriotovane, ja prajem to ja. Matio, poladajmo, prošu, štua so jole rune vubeđuje, štua tu pritne rajajo.
1: To je Jan Boguš.
3: Hazade? Nie widzieć.
1: Nie, to nie widzieć. Also,
3: tam na przykład Jana Bogusza widzicie z Srajorium, z Sralbicu, nieku założyte, ja nie muszę prajeć, tu to je. Po takim dalsze impresje możecie się wobladać u Hajoni Wójczkuja. Po takim so wudani też na naszą app MDR Serbia poladać. Utrobne dziak, sa przyjdzie wam.
2: Serbski rozwóz.
3: Sześć po napo, 8.

nic doliła, tyś nic doprała. Runu smudzieńca do szulec. To je pucz szulskich nowaczków. Żywie nie je rock'n'roll i szwankowiela. A to je skupina astronauty z Milenu, Wuczaric z Alilom Handriom, Tatschmap, a doktor Tasty.

0: Birgit Knajdžević.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosmus.
2: Sport.
3: S Janom Rehojom.
4: Za kopariu sportowej jednotki Nebelčice za i sojenca wosebita rejna doba. Postupnik do okresnej ligi raje od sioch w byłym Kumcu z jacorymi nowymi rajerami pola rejnoho zjednoczenstwa was były Kumc. Kopanski darbi Hore Kulo we okresnej wyższej lize zabizda sudnik Jan Schindler jutce do południa na pojednaczych na orach. Dwie hodziny pozdziszo startuje drugie kopanskie mustwo, sportowe jednotki Kruščice do nowej sezony, a to doma w Kruščicach przeczuło cyłki z wutą. Tež kopario sportového towarstwa Marijine Hviezdy zmija svoju zazbiehu rujúce doma. Od dvima je raja oni przeczuło tež svoju počnice, przeczuło zestupniky z okresnej vyššej ligy. Beach volleyball. Zajúcišim pondelu raje so beach volleyball v Miłoczycach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanska vesna modžina preprošuje menujce na beach volleyballové turnier, kotrež prevedže ona na beach volleyballnišču pri Putnikovarskej vúce. Přizivinia sú ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedzielu 23. augusta bia sobe opaky ke 45. razy na Biłobu a piatk 28. augusta převedu so 16. počničanske strovotniske bihy.
3: A tu chcete se tešiť čoraz v obraze čerovšieho serbského derbia v Kopince v obladač minúce Kruščice Soko Ralbice. Potom môžete si to na našej app MDR Serbia v obladač. Krásne impresie sme tam za vás prihotovali. A tiež vutrobita gratulácia miest trénerom aj Kristofom Gloksinom a Valdemarom Adamovičom. To je spolu.

Posso mi chino do na po chwechich jem, a to sme medigenza venaschich bockibachtisch informatio na vosse bitte Konzert wenn neswatschidle jutze, a tam wustupi wumjutzes warnochitz na svoje zitter. Na vosse bitte im Instrument, a to sme dostali postrove ses delnie wujitze, sapski spiwortwurz, bytko bytkunings je so nam pschisebium, a je prajo menschenskinder, gajsch bachmo me serbia prajli, To mamy w naszym słowniku, w swoim słowniku zbieranych serbskich słów za niemski cytar, serbski cytara. Potajkim, wumiuca z cytaru możecie jutze w niesvačanskim parku dożywić tam de rodze od popołudnia cioch. Wutromy Jack z apostrowy ze skoczebusa z Dolnej Łużycy.

0: Lubi dzieci dobre ranie. Znano plecze wam macia karunie hiżo w opuszki, szacik je wupytany, abo biła koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Ja jestem cipna, że budzę w tej cykoty.
2: Szta buchczyło cilisz to tam ludzka, ja?
3: Wiecie za szulu.
1: Ja jestem taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś muszę takie zaswiecić, a ty buka powiedzieć, że mam takie, czy dokąd to moja kuzina ma to serce, a ty...
3: Tyle wiele polaczku.
4: Ja co, jeśli nie mam to cukru, to...
5: Pogrywamy.
6: Ja siedzę podla nóg.
7: Ja siedzę podla Bena Alina.
8: Ja siedzę podla Alena. Ja jestem na moją hości weselim.
0: Szulcy nuaczko jest jara na nowy wotrysk wesela, a zawiescie zlituje ta albo tamna mieteczka briusze, gdyż na wokomik mysliczy, kotrymż potom pryni krocz do riadu nie poladacie. Tola, wiescie wyż to? Tyś wuczerki a wuczerio są cipni na was. Tak, kajż knini kuriatec a knini domaszcyna, kiż są na swój pryni litnik panczycach weselity.
2: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla psu mieteczki szun, kietro aktywne.
9: No wiezo, sem runy tak cipna na dzieci, gajsz to wony nam niesu. Na jest trachy, ja poprawam, żaden nie mam. Nowy prynelitnik przełzacz, mi przeco wosyb

Dominčinu, bo na Podziewiczycie, że so wszystko też digitalizuje traditionellen UKW-frekwencje. Jetzt tak trebne nie so, bo nicht wyznajecie, tu nulki szczerze tam w Cisku, kisz je mnohaj radiowe programy wam domoj donoszowa od 1. septembra, so niekotre frekwencje tam hasnu, a to MDR-ske ve obvuku Vojarec, napríklad 7,497, to je MDR Kultura, 9,810, to je MDR Jump, 9,0 MHz, to je MDR Sachska, ale serbský rozvoz na znatej frekvence 100,4 vostanie na guždebat. Tak so môžete tiež ve vojerovským regióne ešte celé postárom tiež přes radio. Poskacz, a si to nastajcz, bo są po napoczywieczyś.

Jednotli ucieny sobie widzimy, mocho cudzych w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, mia złocie, tupy blak, nocy nasze taka znak. Huku tu kosiedla nie, a moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnią się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Bożna mysl na tebie, jasna sama.

mieć, rozum mieć, do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Dojeć wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacznem, że sam nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak muszu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajś tu je moja zebiera. We'll be right back.

Zwilki na dziewięcie, paladamy na pokiwy do końca tydzienia. A to paladamy na przykład na zelowe popołudnio w klosztrie Marina Gwiezda, tam je jutrze niedzielu w klosztorskiej zarodzie też ekumeniska pobożność. Jutrze popołudnio w 15 godzinach odmieje się też w Niesłaczanskim rodzie osobity koncert, je to trzeci rodowy koncert. Hostuje Michal Müller ze Swarnoczic, on zmieje tam zahorić w opytowariu na swoje cytarie. W programie ma klasiku, folkloru a popową hudźbu. Organizator ją wutrobnie przeprosza, a co też tam przez wasz opyt wesela. Na jezbu na przykład też ze swumiustwowym busom możecie so dżęca podać. Dżęca a jutrze czara pojedzie przez protycy, poucznicy a wachał. Najlepiej z liściki też w internecie kniujecie, jeli chcecie so krótkodobnie za to rozsucić. Aż tu już ma lust a lubość k fotografowaniu, tu może so podać jutrze na fotografowanską turu, a to z Niesłaczanskiej przyrodoszkitnej stacji w Popicach, w Popicy, to je Halbendorf Spree, tam przy lesnej szuli so wyzetkacze, proszę się na krybetnik z piczą sobą przynieść, a krute trzy się też jeszcze w obucz.

0: Magenta Patrick Rochta, sis Liebska.
1: V Japanske existuje vosebita forma wumilstwa z mienom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porcelinowe sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, miesto toho so vamki vedomje wuzbiuja. Rozvamane džele so z vosebitym lakom, kotrž je zvotom zmiešane, svedomiče zaso zestajeja. Wuzliedk je junkrutna wumilstwa tvorba. Nowy, jeszcze ręczy a drohodniejszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których sonucku nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole rune kaž pola kintsugia, nemy rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se s čapnosťu, s ľubosťu, s vodačom a s hodosťu na svojské stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Drude je to wokomik, v kotrym so nešto vopravdže drohodne započne.
0: Dobre, Patrik Rochta z Lipska, vedadoku a zamovitosti Bačoňskije v osade.

0: Dwie mięczenie po cybielki na czesacie. Niemscy lochkoatlicza, bo nie romadza na EM w Birminghamie dale pilnie medalie. Czera przyjdziechu jeszcze raz ci dalsze k tomu, a jedna z nich bie samo historiska. Matejo, što je uwini, anza i tam šo so stało, a što jemu poradziło o sobie?
1: Haj, wunie przez 200 metrów z wotodobu w 19,95 sekundach, a to je historiski wuspich. Wot leta 1982 nie bie żaden Niemc wierce przy europskich mistrzostwach przez tutu czaru ani na podestrze stał, anza je nitko po takim prini niemski europski mistrz nad 200 metrami po 44 letach. A to potem sobie nieszto dniu do to, iżo brązu przez 100 metrów dobył.
0: Haja, anza je za mnie blisko Juseny Bolty, tak kajż hun bia, ale nie wostaszak czera przy tutej jednej medali, Matio?
1: Nie, Emil a Jekom docpie przez 400 metrowski bier ze zadziokami srebro, przed nim bier jenoś światowy rekordnik Karsten Warholm, a też Shanice Kraft stasł w mietaniu dyskusa z europejskiej wicemistrzoku 65,72 metry, rzekach uzaniu hiżo czwartą medalią swojej kariery.
0: A dżęca maja niemscy atletcza a atletki direktnie przychodne szanse na medalie?
1: No, przede wszystkim siedmi boju Sophie Weissenberg leży po prynym dniu na czwartym miestnie, jenoś 7,5 dybku za nawiedowacej. Dżęca steja siedmi boju jeszcze daleko skok, mietane lebie, a k zakon 800 metrów na planie.
0: Hej. A nimo sedmi boja też tuż do dalszych finalów maraton, co jutrze bija dżęca, tu czas na hiżok chodzi. Tam nimo toho finale w wysokoskoku, 400 metrach, tam so żony wubiedzuja, w metaniu lebie, trojoskok muži a zakończy so dżęcniejszy przedposledni dżen EM ze staflomaj 4 krucz 100 metrów. A też tu moja pokazka, nie trebače so direktnie przed obrazówką Sydnycz, jeli nie macie chwilę, poladajcie do interneta, online poskitki, a też przez live streamy możecie so przed co informować. A dżęca przewozmu to kolego jo, CTF.

0: Tojkajš. Ten music New Greece, když také ze zvuku macháš víču, škyčku na džije, pečmičinu do džesačeje.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Patrik Richter ze Slipska.
2: V Japanske existuje vosebita forma umilstva s mienom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinové sudobjo, tak je prostče nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, miesto toho so vamki vedomje vúzbiuja. Rozvamane džele so s vosebitým lakom, kotrž je s votom zmiešané, svedomiče zaso zestajeja. Vúsledk je junkrutná umilstva tvorba. Nowy, jeszcze ręczy a drohodniejszy obiekt. Linie wamku, nie tylko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nie tylko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiu możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których są nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnú. Dole rúne kaž bola kintsugia, nemi rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčerpnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojské stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Trude je to vokomik, v kotrim so nešto v opravdu drohodne započne.
0: Dobraj, Patrik Richter ze Slipska. Venadoku a zamovitosti, bačoňske je vosade.